0: Uvahy na nosíte králici.
1: Antena 5 Favority. Sponzorirani od Setek.
2: Ella Langley. Be her.